0: upadła na szczęście, ale faktycznie rozwinęły się media społecznościowe w duży sposób. Dzisiaj każdy jest operatorem kamery, bo każdy w aparacie w telefonie komórkowym ma aparat fotograficzny, ma świetną kamerę i może zrobić live'a z każdego wydarzenia, gdzie tylko jest, więc to przyspieszyło nam życie jako życie i społeczne, i medialne. Dzisiaj już chyba nie pamiętamy, co się wczoraj działo na świecie.
1: Doprawda, po tego jest tak dużo. Czy zmieniła się u pana ta perspektywa, że jednak no, nie tak łatwo być tym samorządowcem?
0: Czy ja wiem, czy zmieniła się? Ja uważam, że samorządowców trzeba kontrolować, trzeba ich sprawdzać, trzeba ich weryfikować. Po to są dziennikarze, po to są media, po to są mieszkańcy. Mieszkańcy dzisiaj mają wspaniałe narzędzie, czy od wielu lat rozwijane, tak? Dopytywanie, dostęp do informacji publicznej, petycje. To jest coś, co jest powszechne i musimy, jako samorządowcy, musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy osobami publicznymi, że mieszkańcy mają prawo pytać, mają prawo nie wiedzieć, a my mamy obowiązek wyjaśniać i tłumaczyć się ze swoich działań.
1: Te doświadczenia pomagają w byciu samorządowcem, że jednak wiem, czego nie robić, co media opisują, na co media czekają?
0: Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, czy bycie dziennikarzem poprawia. To jest kwestia takiego zwykłego podejścia każdego człowieka. Pan doskonale wie, co jest złe i co jest dobre. I to jest w życiu, w samochodzie, w pracy, czy dziennikarskiej, czy mojej teraz samorządowej. No są rzeczy złe i są rzeczy dobre. Złych nie możemy robić, dobre powinniśmy robić.
1: No to przejdźmy teraz do tej pracy samorządowca. Zaczniemy od tych dobrych rzeczy. Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej otrzymała gmina Łomża. Na realizację jakich projektów te dofinansowania
0: otrzymaliście? Znaczy te 5 milionów złotych to są projekty, które zostały zaakceptowane tylko w ciągu jednego tygodnia. Na to chcieliśmy zwrócić uwagę, że tego tak naprawdę jest sporo. Chciałbym też jak gdyby uświadomić, gmina Łomża w ubiegłym roku na inwestycje wydała ponad 50 milionów złotych. Dla porównania, gdy wójt gminy Łomża Piotr Kłes po raz pierwszy został wybrany na wójta w 2014 roku, to pod koniec 2014 roku, chyba grudzień, projekt budżetu, który był przygotowany na 2025 rok, zakładał 2,5 miliona złotych na inwestycje. Wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 50 milionów złotych, dwa lata temu było to prawie 25 milionów złotych, w tym roku budżet inwestycyjny gminy Łomża to jest około ponad 40 milionów złotych, więc tych inwestycji jest dużo. To są inwestycje wieloletnie i one jak gdyby jedno wynikają z każde z poprzedniego i planowane są już następne. Te inwestycje, o których mówimy, o tych 5 milionach złotych, to są przede wszystkim dwa wnioski edukacyjne. W tej chwili jest rozpatrywany trzeci wniosek edukacyjny też na tam około 2 miliony złotych do finansowania. Jeden dotyczy edukacji ogólnej w szkołach podstawowych, drugi dotyczy jak gdyby dofinansowania do inwestycji, którą realizujemy, w większości już zrealizowaliśmy, dostosowując budynek w starych kopiskach do potrzeb działalności przedszkolnej. Tam umiejscowiliśmy trzy grupy przedszkolne w świetnych warunkach, nowoczesny obiekt z pełnym wyposażeniem. I na to pozyskaliśmy teraz możliwość dofinansowania, dokupienia tam troszeczkę wyposażenia, zrobienia nowego placu zabaw przy tej świetlicy, żeby przy tym przedszkolu, przy tej bibliotece, żeby raz, zagospodarować lepiej teren, dwa, żeby te dzieci, które korzystają z tego obiektu, miały możliwość korzystania z wspaniałych warunków i tego wszystkiego, co jest potrzebne dzisiaj do rozwoju dziecka.
1: Mówi pan o tym, że tych pieniędzy na inwestycje jest coraz więcej tak naprawdę. Dzisiaj samorządowcy narzekają na to, że programów jest mało.
0: Znaczy, pieniędzy jest coraz więcej, to może niekoniecznie prawda, tak? Pieniędzy dotacyjnych jest mniej. To prawda, ucięło się. Polski Ład był takim największym, że powiem, zastrzykiem finansowym dla samorządów w całym kraju. I te środki Polskiego Ładu się kończą, tak? Bo to były pieniądze, które tam mają określoną trwałość albo przydatność do spożycia, jak ja to mówię. I musimy je wydać w określonym terminie na określone zadania. I jak gdyby te pieniądze już się kończą. Nie ma nowych naborów z Polskiego Ładu, więc to źródło jak gdyby finansowania samorządów wygasło.

0: Natomiast są inne źródła finansowania, z których można korzystać. Te trzy projekty, o których mówimy, to są projekty z środków Unii Europejskiej, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego, a właściwie z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. To jest program perspektywy unijnej. Tak naprawdę 27 rok jest za rok, także ten program się stosunkowo szybko powinien skończyć. Natomiast my w Polsce i w województwie podlaskim tak naprawdę jesteśmy może w połowie jego realizacji. Jeżeli chodzi o gminę Łomża, my w tej chwili zrealizowaliśmy z tych środków unijnych jeden lub dwa programy już w całości. Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch kolejnych. Teraz są kolejne trzy, które dochodzą i mamy złożonych dwa wnioski w tej chwili w ocenie, już po ocenie merytorycznej i przygotowujemy się do złożenia kolejnych trzech, czterech wniosków.
1: A na co?
0: No to w zależności od potrzeb. Tak, na pewno będziemy kontynuować działania związane z energią. Gmina Łomża, wójt gminy Łomża, Piotr Kłys, powołał spółdzielnię energetyczną. Ta spółdzielnia zaczęła funkcjonować. Zaczynamy rozliczać nasze obiekty w oparciu o te zasady. Na te potrzeby, że tak powiem, budujemy nowe instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej. Chcemy mieć po prostu swój tani prąd, żeby móc wykorzystać go w różnych obiektach. Spółdzielnia energetyczna pozwala nam przesyłać ten prąd wyprodukowany w jednym miejscu do innych lokalizacji. To jest zaleta spółdzielni energetycznej. Będziemy na pewno starać się o środki na rozbudowę naszych remis ochotniczych straży pożarnych. To są środki, które chcemy wykorzystać czy z nowej Komisji Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie. Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno jak gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie. One dzisiaj są pierwsze na miejscu zdarzenia, jak jest pożar, jak jest wypadek, jak jest powódź, czy kogoś zalewa. To tam są pierwsi nasi strażacy ochotnicy i oni będą pierwsi, gdy nie daj Panie Boże, spadnie jakiś dron w naszej okolicy.
1: Czy to też jest kluczowe, że te pieniądze unijne, one są dostosowywane do tego, co do obecnych realiów, do obecnej rzeczywistości?
0: To jest bardzo dobre. To się po raz pierwszy, że powiem, udało zrobić. Tak naprawdę decyzja o tym zapadła pod koniec ubiegłego roku. Komisja Europejska na zmianę w programie wojewódzkim zgodziła się bodajże w marcu tego roku dopiero, więc to trochę trwało. My przygotowujemy w tej chwili z miastem Łomża, z gminą Nowogród i z gminą Piątnica, bo razem tworzymy tak zwany miejski obszar funkcjonalny i mamy strategię rozwoju tego miejskiego obszaru funkcjonalnego, strategię ZIT. Ją aktualizujemy, żeby wpisać właśnie te nowe działania do tej strategii, żeby móc po te pieniądze sięgać. Więc mam nadzieję, że w tej chwili rozpoczynamy konsultacje społeczne zmian tej strategii. Potrwają do 27 maja. Zapraszam Państwa do udziału w tych konsultacjach. Natomiast na tej podstawie, po tym dokumencie będziemy mogli wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o środki na tego typu działania. Tam jako gmina Łomża chcemy też gdyby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo w dostawie wody do mieszkańców. To, że z inicjatywy wójta przebudowaliśmy w ostatnim czasie właściwie wszystkie stacje uzdatniania wody, które są w tej chwili naprawdę bardzo nowoczesnymi obiektami. Te obiekty, które były budowane w latach 70. dzisiaj są naprawdę najnowocześniejszymi obiektami tego typu, jakie można było stworzyć. Tam zapewniliśmy zarówno bezpieczeństwo ilości dostaw wody, wydajności tych urządzeń, które tam są, ale również zapewniliśmy bezpieczeństwo chociażby cyberbezpieczne, te wodociągi, monitoring pełny, zarządzanie zdalne, ale też bezpieczeństwo na wypadek odcięcia dostawy prądu. Tam są wszędzie agregaty prądotwórcze, które automatycznie się włączają. Gdy jest zanik prądu, mieszkańcy nie odczuwają tego, że woda w kranach przestaje kapać.
1: No to to dzisiaj już nie tylko inwestycje drogowe, nowy chodnik, ale i inwestycje właśnie dotyczące bezpieczeństwa, jak przesył wody chociażby. Coś może, czego nie widać, ale coś, co ma znaczenie dzisiaj.
0: Wójt gminy Łomże Piotr Kłys powtarza, że nie samymi asfaltami żyje samorząd. I faktycznie, nie tylko asfalty. Asfalty widać, to prawda. Natomiast gdy nie będzie wody, to mieszkańcy to odczują dużo bardziej, niż ta droga dojazdowa będzie w słabym stanie. Dojadą jakoś. Natomiast bez wody nie ma życia.
1: No to, że nie tylko asfaltami człowiek żyje, to wiemy, nie tylko inwestycje, jedne czy drugie, ale i też trochę rozrywki. Trochę to, od czego, to, co pozwala uciekać od tego dnia codziennego. 10 maja kolejna edycja Majówki Ustacha.
0: Tak. Po raz piąty gmina Łomża, wójt gminy Łomża zaprasza Państwa wszystkich, zapraszam serdecznie na Majówkę Kurpiowską Ustacha. 10 maja Lasek Jednaczewski, polana obok rezerwatu przyrody Rycerski Kierz. Miejsce dobrze znane mieszkańcom Łomży, bo bardzo często tam wychodzą, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Tam jest ten dawny kominek, który pamiętają jeszcze troszkę starsi, a właściwie moi rówieśnicy z miasta Łomża. I tam w pobliżu tego pomnika Stacha Konwy, najpierw o godzinie 11 jest msza święta polowa przy pomniku Stacha Konwy. Pomnik został wzniesiony w miejscu chwalebnej śmierci bohatera kurpiowskiego z 1733 roku. Tam rozegrała się bitwa. Stach Konwa był dowódcą oddziału kurpiowskiego, który mierzył się z wojskami sasko-ruskimi, a jeszcze, że pewnie zdradzili go Szwedzi, więc walczył tak naprawdę z wrogami ojczyzny, z Niemcami, z Rosjanami i ze Szwedami. No niestety oddział został jego rozbity, on sam trafił do niewoli, nie zgodził się na przejście na stronę wrogów, proponowali mu to przejście, został powieszony, kurpie go pochowali w tym miejscu, a w 1922 roku, czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Adam Chętnik, czy z inicjatywy Adama Chętnika wzniesiono pomnik w postaci barci sosnowej, który stanął w miejscu pochówku Stacha Konwy. Dzisiaj ten pomnik, on był przez kolejne lata też kilka razy niszczony. Z takim pewnym tego rodzaju symbolem było to, że Rosjanie, którzy weszli w 1939 roku, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili, to zniszczyli ten pomnik. Pomnik został odbudowany, później był znowu niszczony, ktoś go tam podpalił, nieznani sprawcy, ktoś tam go zniszczył. Od 1920 roku jest nowy z barci dębowej zrobiony, też z inicjatywy pana Piotra, wójta Piotra Kłysa, ale również Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, pana Józefa Babiela, nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża, pana Dariusza Grodeckiego. I OSP z Jednaczewa, ten pomnik został w 20 roku odnowiony i od tego czasu my robiliśmy tam wydarzenia. Majówkę Kurpiowską Stacha Konwy. Wspaniałe wydarzenie rodzinne, historyczno, familijne. Nawiązujemy do tych wydarzeń sprzed set lat, do tej pamięci o tym bohaterze. Będą rekonstruktorzy, będą konie, zapraszam serdecznie, będzie można w tym roku zobaczyć chlubę polskiego oręża, czyli husarię, będą potyczki, boje, to spektakl Boje Stacha Konwy, ale będzie też konkurs dla szkół, taki bardzo emocjonujący, szkół z gminy Łomża o topór Stacha Konwy. To jest chyba coś, co rozgrzewa publiczność, bo wiele osób bierze w tym udział. I cenne nagrody są do wygrania. Ten topór przez 2 lata wygrywała szkoła w Jarnutach. Ostatnio wygrała szkoła w Podgórzu, więc walka będzie o to zacięta. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście Swojskie Jadło, Koło Gospodyń Wiejskich zapraszają serdecznie. Będzie grochówka, tradycyjna grochówka ze Straży Pożarnej z Kupisk, kiełbaski z ogniska. Na pewno wspaniała zabawa. Pogoda też będzie dobra.
1: No właśnie, pogoda ma być dobra. Myśli pan, że wiele osób, które są na tej majówce, może nawet co edycję, usłyszało po raz pierwszy o Stachu Konwie?
0: Tak.
1: Dzięki
0: tak,
1: tej majówce?
0: To jest to, że my sobie nie zdajemy sprawy z tej historii, która nas otacza, tak? Dlatego Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, podjął taką inicjatywę już parę lat temu, żeby te wydarzenia, które są organizowane w gminie Łomża, miały ten podtekst historyczny. My zaczynamy roczne wydarzenia w Podgórzu przy pomniku, który upamiętnia wywózkę i na Sybir, sowieckie wywózki z 1940 roku. Mamy właśnie majówkę, Skorpiowską, czyli upamiętnienie Stacha Konwy i tak naprawdę Polaków, którzy walczyli o wolność ojczyzny przez setki lat, bo Stach Konwa był pewnego rodzaju symbolem, do którego się odwoływano, Adam Hettich się odwoływał do niego w czasach pierwszej czy przed pierwszą wojną światową, pobudzając tego ducha polskości tutaj w narodzie. Mamy festyn na świętego Wawrzyńca w Starej Łomży, nawiązanie do tysiącletniej historii kościoła łomżyńskiego, który około 1000 roku został założony w Starej Łomży, jak głosi historyczny napis. Ale mamy też w czerwcu wydarzenie w Wygodzie, kolejną rocznicę upamiętniającą wydarzenia bitwy oddziałów Armii Krajowej w Czerwonym Borze. My jako mieszkańcy, jako Polacy, naprawdę mamy wiele powodów do dumy, do tego, żeby być dumni z naszych przodków i żeby jak gdyby chcieć kontynuować to, czego oni sobie nie dali zabrać. Nie dali sobie zabrać pamięci, nie dali sobie zabrać honoru, nie dali sobie zabrać wiary. Na tych wszystkich wydarzeniach to mam nadzieję, że to wybrzmiewa, bo chcielibyśmy mieć taki właśnie przekaz.
1: Czy ta kolej, bo odchodząc już od tego niedzielnego wydarzenia, czy ta kolej w tej formie, która ma do Łomży wrócić po tych 33 latach, 14 czerwca, czy to jest to, czego mieszkańcy nie tylko Łomży, ale i regionu potrzebują?
0: Mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu potrzebują kolei. Bezsprzecznie to jest coś, co to wykluczenie komunikacyjne, które dotykało regionu przez dziesięciolecia, było straszne. To, że wybudowano nam Via Baltica i wreszcie mamy dobre połączenie drogowe z Warszawą, z resztą Polski i z państwami nadbałtyckimi. To, że nie ma już korków ogromnych w mieście Łomża, to jest to. Kolej jest jeszcze lepszym narzędziem komunikacyjnym niż samochód, niż droga. Dzisiejsza linia 49, która jest rewitalizowana, czyli odbudowana w tym starym, pocarskim wydaniu, bo uświadommy sobie, że 49 została zbudowana w 1914 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, oddana do użytku, czyli w czasach carskich. Jest koleją jednotorową, koleją ślepą, czyli dojeżdża tylko do Łomży, i koleją niezelektryfikowaną, czyli tutaj nie będą jeździły te pociągi elektryczne, natomiast będą jeździły. Te pociągi, które są zapowiadane 14 czerwca, pierwsze kursy, czyli już regularne kursy pociągów do Łomży, będą dotyczyły połączenia z Białymstokiem i z tego, co zapowiada PKP PLK i pan ministerstwo, także z Ostrołęką i dalej przez Ostrołękę do Olsztyna jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku przez Ostrołękę do Warszawy. To już jest coś. To jest naprawdę, wydaje mi się, fajna rzecz i potrzebna rzecz. Natomiast raz jeszcze, to jest w dalszym ciągu niezelektryfikowana, jednotorowa i ślepa linia kolejowa, która kończy się na ulicy Sikorskiego w Łomży.
1: Czyli to jest coś, co powinno być 15 lat temu.
0: Coś, co powinno być zawsze.
1: Zawsze.
0: Coś, co powinno być zawsze. Natomiast my potrzebujemy kolei do rozwoju. My jako region, my jako mieszkańcy Łomży i cały region, i wydaje mi się, że Polska potrzebuje linii kolejowych do rozwoju. Hasło tiry na tory jest w Polsce równie stare jak, nie wiem, smartfony albo jeszcze starsze. Natomiast nigdy się nie zrealizowało. W moim przekonaniu linia kolejowa, która była planowana, czyli linia kolejowa CPK numer 29 od Warszawy, czy od Warszawy do Ostrołęki, dalej przez Łomżę, Kolno, Piżgi, Żytko.
1: Czy też szprycha numer 3.
0: Szprycha numer 3 jest potrzebna. Problem polega na tym, że tak naprawdę politycy, którzy decydują o tym, jak ta linia powinna być budowana, wydaje mi się, że nie mówią... Nie wydaje mi się, przepraszam, źle powiedziałem. Politycy nie mówią nam prawdy.
1: To znaczy?
0: Wszyscy mówią, że ta linia jest bardzo ważna. Że tak ważnej linii kolejowej to prawie, że nie ma innej. I jednocześnie opowiadają, przepraszam, bajki, jak szybko będą tę linię budować. Natomiast jeżeli patrzymy na dokumenty, rządowe dokumenty, dokumenty strategiczne, które są podejmowane, to, przepraszam, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, nie ma pieniędzy na budowę tej linii. Dzisiaj nie ma tych pieniędzy do 30 roku i nie ma tych pieniędzy do 35 roku. W żadnym dokumencie strategicznym. Być może.
1: A że nie ma wpisanego źródła finansowania tej kolei w ten sposób?
0: Nigdy nie było.
1: Nigdy nie było.
0: Żebyśmy sobie uświadomili. Pierwsze, jeżeli chodzi o linię CPK, linię 29, szprychę numer 3, linię przez Łomżę, to są lata 18, 19, 20. Przy czym w pierwotnym planie linia kolejowa zakładana była z Ostrołęki do Kolna Pisza i dalej ona omijała Łomżę. W 2019 roku została w pewien sposób wygięta do
1: Łomży. Jak to mówił poseł Kołakowski, że wygiął szprychę?
0: To prawda. Poseł Kołakowski mówił, że wygiął szprychę do Łomży. I w 2019 roku, jeżeli pamięć nie myli, rząd wyznaczył linię kolejową, zmieniając jej przebieg na Ostrołęka Łomża Kolno Pisz Giżycko. Natomiast o ile w dokumentach z 20 roku mówiono, że ta linia jest ważna, trzeba ją robić, i wtedy w 20 roku CPK pokazywało takie, jako dziennikarz pamiętam, jeszcze sam je publikowałem, fajne mapy, piękne, takie niebieskie, z narysowanymi liniami, tak, jak szybko będą te linie budowane, i tam było narysowane i zapowiedziane w dokumentach rządowych, że linia kolejowa zostanie zbudowana do Łomży, Ostrołęka Łomża w latach 23-27, a do Giżycka dojdziemy w latach 28-31. No dzisiaj mamy 26 rok. To już niedługo, tak. Natomiast oczywiście nie było na to pieniędzy. Ta linia kolejowa i w ogóle cały CPK jest, wydaje mi się, w Polsce bardzo często przez polityków sprowadzanych do okresów wyborczych. Zawsze przed wyborami jest coś. Coś się mówi. Proszę sobie przypomnieć, że ostatnie wybory parlamentarne to jedna opcja mówiła, nie będziemy budować CPK, druga opcja mówiła, musimy budować CPK. Przy czym opcja, która mówiła, nie będziemy budować CPK, rządzi i buduje lotnisko CPK.
1: Z drugiej strony, gdyby w ogóle nie było o tym mówiono, to podejrzewam, żeby o tym się nie mówiło, to podejrzewam, że kolei nie byłoby w Łomży. Na pewno nie byłoby tego połączenia z Warszawą w przyszłym roku.
0: Tak. Bezsprzecznie. Znaczy tak, w moim przekonaniu opcję, którą wybrały Polskie Linie Kolejowe czy Ministerstwo Infrastruktury na jak najszybsze zapewnienie połączenia komunikacyjnego kolejowego Łomży z Warszawą, jest tą opcją optymalną. To rewitalizacja linii 49, poprawa linii 29 zapewnia możliwość przyjazdu pociągu do Łomży. Bezsprzecznie, najszybciej jak tylko można. Natomiast jeżeli chodzi o linię kolejową CPK, to w tym pierwszym wariancie była mowa o tym, że ta linia nie będzie wjeżdżała do Śniadowa, że ona skróci nam trasę między Ostrołęką a Łomżą o 30%, czyli pobiegnie najkrótszą możliwą drogą. W drugim wariancie tak naprawdę linię do Śniadowa wprowadzono gdzieś około 21-22 roku na etapie STESIA, czyli Studium Techniczno-Ekonomicznego dla tej linii 29. No ja mogę o tym bardzo długo mówić, rzucając i daty, i dokumenty. Natomiast
1: czyli podsumowując, to co teraz jest, było najszybszym,
0: Do zrealizowania. Natomiast absolutnie to nie jest rozwiązaniem docelowym. Jest jeden problem. Dzisiejszy wariant W14, czyli wybrany przez pełnomocnika rządu do spraw CPK, pana ministra Laska w 24 roku, jako finał prac rozpoczętych w 21 roku, zakłada budowę linii kolejowej 29 po śladzie linii kolejowej 49, czyli tej linii, którą dzisiaj odbudowujemy. To by oznaczało, że należałoby ją rozebrać i zbudować w jej miejsce nową dwutorową.
1: Co wydaje się mi się
0: nierealne, niemożliwe i po prostu to by oznaczało marnotrawstwo pieniędzy.
1: Czyli pewnie zostaniemy przy tym, co zostało teraz.
0: Niekoniecznie. Po prostu należy zmienić wariant W14 na inny. Tę linię do Giżycka należy w moim przekonaniu planować, bo ona jest tam potrzebna. Jest tam potrzebna jako mieszkańcom regionu do rozwoju, ale jest tam potrzebna jako Polsce na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Musimy być gotowi. Transport kolejowy jest najlepszym, najszybszym i największym kubatorowo transportem także na potrzeby wojska.
1: Cezary Zborowski, zastępca wójta gminy Łomża, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam z Brukseli.
1: Pozdrawiamy. Co dobrego w Brukseli?
2: Dzisiaj wczoraj posiedzenie Komitetu Regionów. To jest jedna z części Unii Europejskiej. Jak sama nazwa wskazuje, to jest organizacja może nie tak znana jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, ale która zajmuje się generalnie rzecz biorąc, w największym skrócie mówiąc, przekazywaniem opinii, jest takim organem opiniodawczym w ramach systemu Unii Europejskiej, który dotyczącym regionów, tak, spraw regionalnych, samorządowych po prostu. Co to sobie, to jest po prostu takie zgromadzenie samorządowców, które opiniuje, doradza Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawodawstwo w sprawach samorządu. Jak się domyślamy, no jest bardzo chyba 70% prawodawstwa unijnego jest przez samorządy implementowane, więc samorządowcy mają tutaj bardzo wiele do powiedzenia. Spotkałem tutaj samorządowców z Polski oczywiście. Też dzisiaj też sesja dotycząca samorządowego i unijnego wsparcia dla Ukrainy z zapowiedzią kolejnej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku bodajże pod koniec maja. To jest kontynuacja tej konferencji, która była w ubiegłym tygodniu w Rzeszowie, o ile się nie mylę. Tam pan premier Tusk mówił o armadzie dronów. To właśnie jest to, więc dzieją się tutaj sprawy cały czas.
1: Dzieją się sprawy cały czas, a czy jakieś wnioski można wyciągnąć po tym spotkaniu?
2: Na razie jest w trakcie, natomiast na pewno jest tak, że cały czas to trwa bardzo ważna dla Polski debata budżetowa, tak? I tylko dlatego, że komisarzem do spraw budżetu jest Piotr Serafin, tak? Ale też ze względu na to, jak może się rozłożyć nowy unijny budżet. Z pytania, myślę, jest korzystne dla krajów takich jak Polska, korzystających wcześniej bardzo mocno z funduszy spójności. No to też w Brukseli się zadaje pytanie, no jak będzie wyglądała polityka tak w praktyce nowego rządu węgierskiego, który zapowiadał reset z Brukselą z oczywistych względów. No ale jak to będzie wyglądało w praktyce, to tak mam wrażenie, że tutaj że też unijni urzędnicy to sami nie wiedzą do końca. Że na razie to były bardzo gromkie zapowiedzi. No, nikt nie wie jak do końca będzie to wyglądało rzeczywiście. Ale oczekiwania po tym nowym rządzie węgierskim tutaj w Brukseli są niewątpliwie ogromne.
1: No to przejdźmy teraz tutaj do naszego konkretnie podwórka. Mianowicie dużo mówi się o zmianie konstytucji. Ale czy ta dyskusja ma w ogóle realną szansę na przerodzenie się w jakieś działania, większe działania, poważniejsze niż utworzenie tej samej Rady do spraw konstytucji? Czy mamy w ogóle tak zwany moment konstytucyjny w Polsce?
2: Dyskusja, czy jest moment konstytucyjny, czy nie, jest bardziej jednak trochę akademicko-abstrakcyjna, bo każdy sobie to inaczej wyobraża. Natomiast co do drugiej części pana pytania o to, czy ta dyskusja się zakończy jakąś praktyczną zmianą konstytucji, no to aritmetyka sejmowa i polityczna nam mówi, że nie. Że 307 osób w Sejmie, które miałyby się zgodzić na zmianę konstytucji, nigdy się nie zbierze. Bo tyle trzeba, żeby ten proces takiej dyskusji stał się faktem. Natomiast nie przesądzałbym, że czy, czy,

0: Nie mam takiego poczucia, żeby dzisiaj mówić o tym, żeby że to się na pewno nie wydarzy. Bo w polskiej polityce bardzo wiele rzeczy, które się na pewno miały nie wydarzyć, te rzeczy później się wydarzyły, albo mogą się wydarzyć, albo się. Więc to nie jest do końca tak, że. Ja uważam, że te 307 głosów to oczywiście jest duża przeszkoda, i nawet w polityce PiSu, prawicy szeroko pojętej, bo to prawica jest, tak się wydaje, stroną inicjującą tą debatę. Czasami w kuluarach przyznają, że no tak, 307 głosów zebrać w Sejmie będzie trudno, ale to nie znaczy jeszcze, że to jest całkiem niemożliwe. Zwłaszcza, że no, ta polityka ulega też daleko idącym przeobrażeniom cały czas.
1: A pomijając liczbę głosów, kto ma teraz większość w Sejmie, czy nie, czy faktycznie czas najwyższy na to, aby w końcu skonkretyzować, czy mamy w Polsce, czy powinniśmy mieć system kanclerski, czy może system prezydencki? Czy może pan jednak uważa, że to, co mamy teraz, jest dobre, bo takie są, pojawiają się takie głosy, że dobrze, bo że jest taka możliwość, aby rząd był innej opcji, a prezydent z innej opcji?
0: Myślę, że taki system, który mamy dzisiaj w Polsce, jest na pewno systemem, który wymaga dość głębokiej refleksji, zresztą zastanowienia się, co można poprawić, żeby on po prostu lepiej działał, tak? Ja podchodzę do tego z takiego podejścia, mam takie utylitarne podejście, efektywnościowe, że bardzo wiele tych kompetencji jest tak rozproszonych między rząd i prezydentami. To nawiązuje do tego, o czym pan mówił, bo tych sfer, gdzie ustrój można poprawić, jest więcej, że w skrajnych sytuacjach po prostu państwo polskie cierpi na tym, tak? Jak w sprawie ambasadorów, że to jest jasne, że powinni być ambasadorowie rangi ambasadora we wszystkich krajach, w których mamy takie placówki. Oczywistych dosyć do powagi też państwa polskiego. Tego nie ma, bo obydwie strony się nie mogą porozumieć, więc. Ja nie przesądzałbym, czy ja sam szczerze mówiąc, do końca nie mam skonkretyzowanego zdania, czy wolałbym system prezydencki, czy parlament, czy kanclerski, ale na pewno takie rozłożenie tych kompetencji, żeby one były mniej, żeby obie strony, czyli prezydent i władza wykonawcza się mniej, czy prezydent jest częścią władzy wykonawczej, ale nie wiem, do czego zmierzam, żeby było mniej blokad między tymi stronami są z przeciwnych partii, no to takie poukładanie tych kompetencji na nowo byłoby na pewno lepsze dla Polski po prostu. Niekoniecznie, czy to miałby system prezydencki, czy parlamentarny, tak, czy kanclerski. Tego szczerze mówiąc, dzisiaj na to pytanie sam nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Na pewno uważam, że to nie jest tak, że konstytucja, która została przyjęta w 1997 roku, że ona jest takim dokumentem, którego nie wolno dotykać, tak? Że w Stanach Zjednoczonych konstytucja była wielokrotnie, było wiele poprawek do konstytucji, bardzo istotnych zresztą, które zmieniały jej funkcjonowanie tamtejszego systemu, a tam zmiana konstytucji też jest bardzo trudna, nie wiem, czy nawet nie trudniejsza niż w Polsce. Więc system konstytucyjny amerykański ulegał modyfikacjom, to bardzo poważne. Więc nie widzę powodu, dla którego w Polsce tak by też nie miało być, zwłaszcza, że minęło naprawdę wiele czasu, a te wyzwania dzisiejszej epoki są naprawdę nie tylko gigantyczne, no ale odbiegające znacznie od tego, z czym mieli do czynienia twórcy konstytucji w 90-tych latach, tak? Więc ja uważam, że trzeba się poważnie przyjrzeć konstytucji. Nie jestem pewny natomiast, czy ta Rada Konstytucyjna powołana w ten sposób przez prezydenta jest do tego wiarygodna, tak?
1: No też takie głosy się pojawiają, że okej, jest rada, ale skład tej rady pozostawia no, wiele do życzenia, mówiąc delikatnie.
0: No ten główny problem, który widzę, polega na tym, że jak rozumiem, pierwotny skład tej rady, ona ma być uzupełniona chyba tam nową osobą jest Paweł Kukiz, już teraz wiemy, że będzie w ramach tej rady, no, że on nie odbiega od jednak tego, że od składu polskiego społeczeństwa, no, w którym też są młodzi ludzie, tak? Na przykład nie tylko pokolenie Z, ale też pokolenie 30-latków, które są na razie w ogóle młodzi ludzie w tej Radzie pomijani. Skoro no to ma być konstytucja na kolejne, czy te zmiany mają być na kolejne 30 lat, no to wypadałoby, żeby oni też o tym dyskutowali. Trochę nic o nas bez nas, zgodnie z tą zasadą. No, ona jest tutaj łamana. Natomiast no, na razie nie wygląda na to, żeby to miało być coś więcej tylko niż Rada deliberująca. To nawet jeden z jej członków, profesor Piotrowski, którego ja zresztą bardzo cenię, powiedział w ogóle, że nowa konstytucja nie jest potrzebna. To tak trochę dziwnie wybrzmiało, trzeba przyznać.
1: No to faktycznie zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. PiS-owi w sondażach ciągle spada. Czyli rozumiem, efekt Czarnka nie zadziałał. Nie ma, nie istnieje coś takiego jak efekt Czarnka. Czy prezes Kaczyński się pomylił?
0: Wydaje mi się, to jest bardzo dobre pytanie. Co do tych sondaży, no to ja mam trochę déjà vu z czasu, gdy Karol Nawrocki został kandydatem na prezydenta Polski. Bo wtedy też były pytania pod tytułem właśnie Nawrocki słabo w sondażach, czy PiS się pomylił, czy PiS zmieni kandydata na prezydenta, czy Kaczyński się pomylił. I wiemy, jak było później. Nawrocki został prezydentem mimo słabych sondaży, mimo wielu pytań, też o jego przeszłość, które sam zresztą wygenerował. I to też pokazuje, że trzeba z pokorą, myślę, pochodzić do rzeczywistości politycznej. Ona dzisiaj działa w trybie jednodniowym. Teoretycznie przynajmniej. To znaczy wydarzenia, też geopolityka przygniata taki jednodniowo, dwudniowy cykl polityczny. Trudniej zobaczyć rzeczy w dłuższym terminie. Myślę, że w dłuższym terminie będzie ważne, jeśli chodzi o ten efekt Czarnka, czy jest jakiś w miarę spokój w Prawie i Sprawiedliwości wokół tej kandydatury. Czy te struktury Prawa i Sprawiedliwości się mobilizują. Na ile te idee, które Czarnek się prezentuje, jakieś konkrety programowe, jeśli będą, bo na razie tego jest niewiele i wcale zresztą.
1: No właśnie, czy to nie jest ten największy problem dzisiaj, że nie ma tego ognia, tego żaru, jakichś nowych idei ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Jest marazm w zasadzie od przegranych wyborów w 2023 roku.
0: Tak, to prawda. Ja się z tym zgadzam, że PiS pod względem tego, co zawsze było tak, i politycy z PiS-u w kuluarach mówili, że oni wygrywają ofertą dla wyborcy. Jak 500+, wcześniej, czy inne rzeczy. I to jest faktycznie tak było, że wyborcy chyba prawicy, zwłaszcza PiS-u, ale też w ogóle wyborcy zaczęli oczekiwać od polityków, że będą politycy przedstawiać jakieś konkrety. A PiS na razie przedstawił Przemysława Czarnka, byłem zresztą przy tym, że się wyrażę, w hali Sokoła 7 marca. No i do tej pory żadnych wielkich konkretów nie ma. No są jakieś zapowiedzi, które politycy PiS najpierw bronią, a później mówią, że są wyrwane z kontekstu, jak to dotyczące Stanów na przykład, z wywiadu dla kolegów z wirtualnej Polski, z Manej.pl. Więc no na razie to jest chyba rzeczywiście główny problem, jeden z wielu problemów. Natomiast tak jak mówię, trzeba pokornie podchodzić do rzeczywistości, bo poprzednia kampania wyborcza nas nauczyła chyba, że krótkoterminowe oceny nie przekładają się na rzeczy długoterminowe, zwykle. Może być tak, że przez Czarnka PiS przegra wybory i wtedy będziemy mówić o efekcie Czarnka w innym kontekście. Ale to będzie dopiero za te kilkanaście miesięcy. Na razie ja bym się po prostu wstrzymał na razie z jakimiś konkretniejszymi, jednoznacznymi, przesądzającymi wypowiedziami.
1: Mówimy w kontekście Prawa i Sprawiedliwości o tych dwóch płucach, o tym, że może dojść do rozpadu PiS-u, ale widzimy, że zaczynają coraz bardziej rozjeżdżać się te drogi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Czy Konfederacja może zostać rozbita?
0: Myślę, że te drogi one zawsze były rozjechane, tak mówiąc wprost. To był taktyczny i strategiczny sojusz, który miał umożliwić Konfederacji funkcjonowanie. On się sprawdzał. Natomiast ja nie byłbym tak do końca pewny, czy ta Konfederacja rzeczywiście to wytrzyma, bo to działa ten sam proces, jeśli chodzi o PiS, tak? Że politycy muszą być wyraziści, żeby algorytmy ich widziały, a ta wyrazistość prowadzi do tego, że sami się ze sobą przestają zgadzać w ramach jakichkolwiek większych grup. No tak jest w PiS-ie, tak? I zaczynają się między sobą kłócić, no bo to też algorytm premiuje takie emocje, tak? Tutaj teraz mamy o czym mówić, to już
1: no tak.
0: Zawsze tak. Ale jest jeszcze ten nowy. Zawsze tak było, że dziennikarze, jak się politycy kłócili publicznie, to było świetnie, bo dziennikarze mieli o czym mówić. I to jest fajne, natomiast, znaczy nie dla nas fajne, dla nich może trochę gorzej. Natomiast teraz jest tak, że to algorytmy premiują takie kłótnie, no bo przecież te algorytmy mówią, premiują gniew, emocje skrajne, reakcje, tak? Wpisy Bosaka o męczeniu od razu jest masa reakcji. Co mi o tym mówimy? Marszałka Bosaka o męczeniu w sprawie tej wypowiedzi o generale Kukule, tak? To z momentem wzmacnia. Więc ja uważam, że te same trendy, które rozbijają PiS, rozbijają też Konfederację, ale też rozbijają koalicję rządzącą, tak? Tylko to, że Platforma jest partią w wysoki sposób no, zunifikowaną, by tak powiedzieć delikatnie, sprawia, że tam nie ma takich wewnętrznych problemów.
1: W Platformie nie ma wewnętrznych problemów, ale za to są problemy wewnątrz koalicji. Można powiedzieć,
0: żeby było jasne.
1: No tak, tak, jasne. Można powiedzieć od samego początku z Polską 2050. No i tak, co z tą Polską 2050 właśnie? Bo na razie mamy szumne zapowiedzi z ich strony, a potem głosują i tak, koniec końców, tak jak chce tego premier Tusk. Jest, więc czy jest jednak realna szansa, że ta Polska 2050 wyjdzie z koalicji?
0: Myślę, że Polska 2050 z koalicji wychodzić nie chce. Myślę, że Polska 2050 by się raczej ucieszyła, gdy przed wyborami została przez premiera Tuska po prostu wyrzucona. Bo wtedy byłaby legenda, mogłaby budować legendę partii, która chciała coś załatwić dla klasy średniej, typu podwyższenie drugiego progu podatkowego i nie mogła tego zrobić. Bo Tusk jej przeszkodził. Więc ja bym to określił. Myślę, że Polska 2050, no, trzyma trochę, ma swoje karty, którą jest też ten klub. Są informacje, też sam o tym słyszałem, że politycy Platformy, że Koalicji Obywatelskiej, no, składali różnego rodzaju propozycje politykom pod 2050 Sejmie, żeby przeszli na drugą stronę mocy i nic na razie się to nie udało, więc no, to jest moim zdaniem dzisiaj ważne dla Polski 2050. Ten klub się nie rozpada.
1: No, same te pytanie minister Pełczyński na Łęcz do Bogdana Rymanowskiego, czy pan wymieni chociaż jedną jakąś reformę tego rządu? No to było mocne pytanie, które jasno definiuje, jak widzi minister Pełczyński na Łęcz obecny rząd, w którym sama jest
0: no tak,
1: zresztą.
0: To prawda. No tak, to prawda, ale właśnie dlatego, że to wszystko ma być wina Tuska, że nie ma reform. No to pytanie jest też skrojone pod właśnie social media, no bo to jest taki moment, można wyciąć i zrobić z tego rolkę, która później krąży w sieci, tak? To było bardzo wyreżyserowane przecież i zaplanowane, nie był przypadek. Więc myślę, że do tego czasu tak to dzisiaj działa, że politycy wykorzystują ten mechanizm przeciwko innym politykom. Więc ja myślę, że Polska 2050 będzie tak grać teraz, no, będzie przedstawiać kolejne rzeczy, których rząd nie będzie robił w braku możliwości, pieniędzy albo jeszcze innych rzeczy, innych spraw. I będzie mówić, że rząd nie realizuje żadnych reform.
1: Ale sama z tego rządu nie wyjdzie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że chciałaby być wyrzucona jako całość, tych 15 osób. I wtedy właśnie budując taką legendę, no i sprawiając, że rząd będzie mniejszościowy w praktyce, budując taką legendę partii, która no właśnie chciała się bić o klasę średnią, ale Tusk ją wyrzuci.
1: To czy możliwe jest, aby premier Tusk ich wyrzucił z rządu?
0: No jeśli zachowają taką spójność, jak na razie zachowują, czyli ta piętnastka się trzyma razem i nie przechodzi do Platformy, no to wyrzucenie ich no to prowadzi do rządu mniejszościowego, być może do wcześniejszych wyborów. I więc no to jest to patowa sytuacja. To jest pat. Jeśli coś się zmieni, jeśli ten klub straci spójność, to wtedy moim zdaniem premier Tusk no, jednak spróbuje go rozbić i pozbawić ministrów z Polski 50 tych funkcji. Włącznie oczywiście społeczeństwo na Łęcz przede wszystkim, ale na razie to się nie udaje. Musimy, no będziemy pilnować każdego posiedzenia Sejmu i to sprawdzać, bo to raczej na posiedzeniach Sejmu takie historie się dzieją zwykle.
1: Czyli na razie zostaje nam obserwować wzajemne wbijanie sobie szpilek w mediach.
0: To prawda, no ale to jest więcej niż wbijanie szpilek, to bo w kuluarach rzeczywiście, sam to słyszałem, relacjonują politycy Polski 2050, no dosyć wyraźne propozycje, no wprost przechodzenia miejsca na listach ze strony Platformy Obywatelskiej.
1: Czyli transfery...
0: To nie są tylko szpilki. A przypomnijmy, że 15 osób jest w klubie Polski 2050, czyli dokładnie tyle, ile trzeba, żeby mieć klub.
1: No właśnie, czyli obserwujemy, sytuacja jest dynamiczna i będziemy to oczywiście omawiać na bieżąco. Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki również, miłego dnia. Pozdrawiam.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.
1: Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem poranka 7-9. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To kończy trwający spór?
2: Nie, to jest wyrok
1: początek
2: Europejskiego
1: dopiero.
2: Trybunału Praw Człowieka, a my mamy w Polsce konstytucję, ustawę zasadniczą, mamy ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i mamy sytuację, gdzie prezydent Polski nigdy nie powiedział, że ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm nie przyjmie. Przeciwnie, pan prezydent tutaj nie zabierał takiego stanowiska i nie wiem, dlaczego ci sędziowie zdecydowali się na taki krok, że złożyli to ślubowanie w obecności, ale pana marszałka Sejmu, a nie prezydenta, bo prezydenta na tym wydarzeniu, które tutaj odbyło się w Sejmie, nie było.
1: Ale jak to tłumaczą, złożyli ślubowanie wobec prezydenta.
2: No ale wobec, jak stanowi język słownika polskiego, to oznacza ni mniej, ni więcej tylko w obecności. A obecności pana prezydenta tam nie było. A już w ogóle kuriozalnym dla mnie jest ta sytuacja z dwójką sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta, czyli w obecności pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim w sposób właściwy i później dodatkowo jeszcze złożyli ślubowanie wobec pana marszałka Sejmu w Sejmie, gdzie pana prezydenta nie było. Także no, tu obserwujemy jakiś taki spektakl. Ja dziwię się tym sędziom, bo prezydent nigdy nie powiedział, że nie przyjmie od nich ślubowania. No, zresztą oni zdecydowali się na taki krok, żeby w Sejmie złożyć to ślubowanie.
1: Ale może mogliby czekali wtedy w nieskończoność. Oni chcą działać, chcą pracować, zostali wybrani.
2: No dobrze, no ale to mogli poczekać. No naprawdę, to jest... Ja z tego, co znam tą sprawę, to naprawdę wystarczyło poczekać i to ślubowanie według mnie byłoby przyjęte. Ja nie rozumiem tego zachowania, że zostało złożone ślubowanie wbrew artykułowi 4 czy 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który wprost zakłada, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego składają ślubowanie w obecności pana prezydenta, bo to jest nie mniej, nie więcej wobec, to znaczy w obecności, o tym wprost stanowi słownik języka polskiego, to już nie ma co nawet odwoływać się do konkretnych podstaw prawnych. Dla mnie ta sprawa była ewidentna, a w tym momencie, jak rozumiem, u pana prezydenta narosły te wątpliwości, ale dopiero po sytuacji, gdy ci sędziowie właśnie uczestniczyli w tym wydarzeniu w Sejmie.
1: Tylko to jest właśnie polskie prawo, polskie realia, że ilu prawników, tyle opinii, są prawnicy, którzy powiedzą, nie no, wobec, to niekoniecznie prezydent musi być obecny podczas tego ślubowania. Drudzy mówią zupełnie co innego, mówią tak jak pan.
2: No wobec to znaczy w obecności. I to nie prawnicy, tylko każdy słownik języka polskiego o tym stanowi. Artykuł 5 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprost mówi, że to musi być wobec pana prezydenta. No ja nie rozumiem, raz jeszcze to powtórzę, zachowania tych sędziów. To nie był długi czas, to był czas około 30 dni. No przecież zdarzały się przypadki, że to był dużo dłuższy termin i ślubowania od sędziów były przyjmowane. Pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie przyjmie ślubowania od tych sędziów, a problemy faktyczne co do statusu tych sędziów rozpoczęły się w sytuacji, gdy ci sędziowie złożyli ślubowanie bez obecności pana prezydenta, a wobec marszałka Sejmu, który nie pochodzi z wyborów powszechnych, jest wybrany w wyniku wyboru większości sejmowej arytmetycznej, nie jest wybrany w wyniku wyborów bezpośrednich. Właśnie na tym polega istota sprawy. Pan marszałek Czarzasty zdobył 22 tysiące głosów, a pan prezydent 10,5 miliona. Dlatego dzisiaj trzeba pochylić się nad polską konstytucją, żeby takie rzeczy sprecyzować, bo drugą osobą w państwie zostaje osoba, która jest z wyboru politycznego. Politycy w Sejmie, większość arytmetyczna decyduje o tym, kto jest drugą osobą w państwie.
1: To do konstytucji jeszcze przejdziemy. Czyli tak, Trybunał nie powinien się pana zdaniem przejmować tym, co nakazał Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka.
2: Ale Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma tutaj prerogatywy, żeby zmuszać pana prezydenta, czy przymuszać swoimi wyrokami do tego, co prezydent ma robić. No naprawdę, jesteśmy w Polsce. Ja rozumiem, że jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej, ale przede wszystkim obowiązuje nas ustawa zasadnicza, konstytucja, artykuł 194 tejże konstytucji. Sędziowie sądów powszechnych, czy sędziowie sądów administracyjnych, czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, każdy składa ślubowanie w obecności, czyli wobec pana prezydenta. I ja nie rozumiem też tego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja nie wiem, co on miałby wnieść. On nic nie wnosi tak naprawdę do sprawy i do tej sytuacji.
1: To panie pośle, czy polską konstytucję należy zmienić?
2: Ja uważam, że tak właśnie. No, myślę, że to preludium już żeśmy nakreślili, ale takich obszarów jest dużo, no dlatego trzeba chociażby zmienić, pochylić się nad zmianą po to, żeby nigdy więcej nie wydarzyły się takie przypadki, że w konstytucję wpisany jest dla przykładu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i wbrew ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, tak jak mówię, organie konstytucyjnym, przejmowane są media przez władzę ustawodawczą. No to jest nieprawdopodobny delikt. Ta władza ustawodawcza uznaje, że nie ma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie ma Rady Mediów Narodowych i może sobie wejść po prostu siłą przejąć media publiczne, czy to Telewizję Polską, czy Polskie Radio, czy Polską Agencję Prasową. No nie może też tak być, że Krajowa Rada Sądownictwa, która także jest organem konstytucyjnym, która ma czuwać nad niezależnością sędziów, sądów i niezawisłością sędziów, do niej wchodzi władza ustawodawcza de facto i z łomami tam rozrywane są szafy. No tutaj ja zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Piotrowski, który wskazał, że dzisiaj o tym, co jest w Polsce legalnym, a co legalnym nie jest, decyduje ten, który sprawuje nadzór nad aparatem siłowym. Decyduje siła. No tak być nie powinno. I to w wielu miejscach zauważamy. To samo jeżeli chodzi o sądy, sądy powszechne, sąd najwyższy, gdzie dochodzi do wybierania sobie wyroków. Ostatnio też wyrok Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i w tym zakresie wskazanie, że wadliwie został powołany, czyli niepowołany prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, dlatego, że nie zastosowany został przepis artykułu 14 ustawy Prawo o prokuraturze, czyli do powołania prokuratora krajowego wymagana jest opinia prezydenta. Do odwołania wymagana jest pisemna decyzja pana prezydenta. Tutaj tak nie było. No nie można sobie wybierać ustaw, bo na tym samym poziomie są ustawy kodeks karny i społeczeństwo.
1: Ale to każda partia zawsze sobie potem zarzuca, każda partia rządząca, opozycja zarzuca rządzącym, nie przestrzegacie konstytucji, potem ci drudzy mówią, nie, to wy nie przestrzegacie konstytucji.
2: Gdzie my żeśmy w ten sposób się zachowywali? Naprawdę, my, ja powiem tak, przeszliśmy całą ścieżkę legislacyjną, jeżeli chodzi na przykład o ustawy sądownicze, mówię tutaj o Ministerstwie Sprawiedliwości. I teraz tak, w Sejmie ona uzyskała aprobatę, w Senacie również, później było prezydenckie weto pana prezydenta Andrzeja Dudy. Miał pan prezydent do tego prawo, to jest prerogatywa pana prezydenta. Do głowy nikomu nie przyszło, żeby cokolwiek na siłę wprowadzać. No było weto pana prezydenta, z tym się trzeba było zgodzić. To samo, jeżeli chodzi o tak zwaną ustawę medialną, nazywaną wtedy przez ówczesną opozycję Lex Czarnek. Również było weto pana prezydenta. Jeżeli chodzi o ustawę medialną, również tam było weto pana prezydenta, no nikomu do głowy nie przyszło, żeby podważać, kwestionować ład konstytucyjny. A dzisiaj władza to robi. Wszelka władza początek swój bierze z woli narodu. Jest trójpodział. To, że ktoś przegrywa wybory do Sejmu, bo Donald Tusk przegrał wybory do Sejmu, skonstruował po 91 roku, to jest pierwszy taki przypadek, żeby to było tyle partii politycznych. Przeważnie to były 2-3 bloki polityczne. Skonstruował koalicję od Sasa do Lasa, 5 partii, tak jeszcze tam w środku, nie wiadomo, centrum i inne grupy, podgrupy i w istocie zdecydował, że może na przykład, nie wiem, można wejść do Krajowej Rady Sądownictwa z łomem i sobie wziąć szafę. No to tego i naprawdę świat jeszcze nie widział i Polska w szczególności i to musi się zmienić. No dzisiaj po tych wydarzeniach wszystkich, gdzie nikt się, ustawodawca też chyba nie przewidywał w 97 roku, nawet Lewica chyba tego nie przewidywała, że takie sytuacje będą miały miejsce, ale dzisiaj, jeżeli one zaistniały, to należy wprost pokolić się nad kwestią zastanowienia się nad zmianą konstytucji.
1: To pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Czy to nie jest tylko wrzutka medialna, żeby sobie podyskutować, a tak naprawdę realnych działań nie będzie?
2: Pytanie, które pojawia się od zawsze. Ja jestem przekonany, że taki projekt konstytucji, czyli ustawy zasadniczej, najważniejszej ustawy dla Polski, zostanie wypracowany i sprecyzowane zostaną te obszary, które dzisiaj podlegają interpretacji. Tak jak słusznie pan redaktor to zauważa, bo nawet ta nasza rozmowa dotyczy właśnie tego sporu, który nie powinien nigdy mieć miejsca, bo na tym cierpi Polska, na tym cierpią przede wszystkim Polacy. Polak nie może sobie wybierać wyroków w sądzie powszechnym. Jak wychodzi z sądu, to nikogo to nie interesuje, tylko on ma wyrok wykonać. On nie może sobie powiedzieć, że to był neosędzia, tamten to był paleosędzia, tutaj to sąd był właściwie obsadzony, tutaj to nie, tutaj sobie wybiorę w przypadku sądu najwyższego, powiem, że jedna izba jest nielegalna, no ale jak już izba, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ale jak izba z kolei karna, pierwszy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan sędzia Zbigniew Kapiński wskazał, że wadliwie, czy niepowołany został w sposób odpowiedni prokurator krajowy, to też tego jednego wyroku z tej akurat izby też nie będę go uznawał. No tak nie można robić, bo to prowadzi do destrukcji państwa polskiego.
1: No pamiętam, sprawy chociażby z Giżycka, o ile się nie mylę, uznano, że wyrok podjął neosędzia i sprawa rozwodowa legła w gruzach.
2: No i były też trudniejsze sprawy, które dotyczyły naprawdę przestępczości określone jako zbrodnie, czy to pedofilie, czy... I tutaj, panie redaktorze, nie może dojść do takich przypadków. To przerwał też pan prezydent Karol Nawrocki, strażnik konstytucji, gdzie pan prezydent ma czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Wprost powiedział, że ci sędziowie, którzy sobie decydują o tym i będą wskazywali, że i podważali wyroki młodych sędziów, czy też sędziów wybranych do urzędu po roku 2017, bo tego dotyczy spór, i będą mówili, że to są neosędziowie, to po prostu oni mogą pożegnać się czy z awansami, jak wskazał pan prezydent, czy też z całą tą ścieżką.
1: No dobrze, ale to wiemy, jaką sytuację mamy. Tylko czy jest w ogóle realna możliwość, żeby to naprawić? W większości konstytucyjnej nie będzie miał nikt, żeby konstytucję zmienić.
2: Znaczy, paradoks całej tej sytuacji polega na tym, że Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby w Polsce panował chaos prawny. I to mu się udało. I on to robił celowo, po to, żeby Polskę osłabić. Inwestorzy się wycofują. Coraz więcej. Proszę zerknąć na giełdę, jak to wygląda. Nikt tutaj nie ulokuje swojego pieniądza. Proszę zobaczyć, ile inwestorów na przykład ze Stanów się ostatnio wycofało. Nikt tu nie ulokuje swojego pieniądza przy niestabilnym systemie prawnym. Jeżeli inwestor z Ameryki, na przykład on ma tu, nie wiem, set tysięcy czy miliony dolarów jakieś włożyć w jakiś interes i później ma iść do sądu z jakimś roszczeniem i w tym sądzie ma najpierw czekać 3-4 lata, aż się ten proces w pierwszej instancji zakończy, a w drugiej dowie się, że tam był neosędzia i że wyrok jest nieważny. No stajemy się po prostu niepoważni przez to i to trzeba uporządkować, dlatego że to wielowymiarowo szkodzi Polsce. I ja nie wiem, dlaczego Donald Tusk konsekwentny, pan premier, idzie w kierunku wprowadzenia tak daleko idącego chaosu. To nie jest żadna praworządność. Nie może być tak, że się rządzi łomem, tak jak w KRS-ie, że wchodzi i się w obstawie policji łomem rozrywa szafę z aktami. No to jest coś nie do pomyślenia,
1: A jeżeli chodzi o system już, czy w Polsce powinniśmy iść w kierunku albo jednego systemu, albo drugiego, czyli systemu kanclerskiego, albo systemu prezydenckiego, bo o tym mówi jasno prezydent Karol Nawrocki.
2: Ale ja tutaj też wspieram, popieram i jestem przekonany, że właśnie ten kierunek prezydencki jest właściwy. Dzisiaj dochodzi do sytuacji, gdzie mamy ogromne pola konfliktów, dlatego że dzięki Panu Bogu Urząd Prezydenta sprawuje pan dr Karol Nawrocki i jeżeli on ma prerogatywę w zakresie powoływania ambasadorów, jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki mówi, że się nie zgadza, zgadza z pewnymi nominacjami, to minister spraw zagranicznych musi usiąść z panem prezydentem i to uzgodnić, a nie stroić fochy, bo tak nie robi się poważnej polityki, tej wewnętrznej w szczególności, a i zewnętrznej, bo tu chodzi o ambasadorów. To samo, jeżeli chodzi o awanse do stopni oficerskich w służbach specjalnych. Też tak nie może być, że jeżeli prezydent ma wątpliwości, to nie przychodzą do niego szefowie służb specjalnych, o co prosi, tylko trwa jakaś szeroka debata publiczna w mediach, a na końcu jak przychodzą, to przychodzą pod rękę ze swoimi przełożonymi.